jutranjo depresijo na poti v službo reši samo. Rock Radio, čisti rock.